0: Je bent slim. Je luistert naar Nemo.
1: NMP Records.
2: Que massa gangado. Di oko di mandal fukuru aki na wakabado eti. Oto wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.